pieseń cichą, jak padający sníh. Tak to prinel za kopyt, za žádný peníze.

Wisłę cicho jak palący śnieg. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mze. Takowy wichot słońce jest całkiem w porządku. Peníze mám, ale radši ty stojí za hátku. A proto, když se dočtu o země přesení, mimo obůrat se, no tak země.